0: Mi u Fažani na škaletama u portu slušamo Radio Maestral.
1: ChatGPT, daj mi molim te neke harme tipa Majales.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Buljko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral. Maestral.